Słuchaj, mi badają, nie ma nic. Jest czagoda, a ja się biała. Co? No już to czuwaj fakty. Nie ma ci nic z fantułkami. No nie ma ci sama, kudy do mi sama, a ja się... A to się sam ten zamiotu. Tak ja miało się...